sekai namas max akbek kuni mali akbek anya tswena botsa nga matata man sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek

0: Kaningiboleke manje. Khona la ngifuna ukuya khona wena manje. Hay hay hay hay hay hay hay hay.
1: Hay man.
0: Ubu bori.
1: Yeah, yeah.